0: Akademickie Radio Centrum. Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Kominiarz łapie się za guzik, gdy widzi mnie. Przez ramię pluje czarny kot. Naciągam kolor.

gdzie? Czy zabił ktoś tokarza? Czy często się to zdarza? Ta ta ta, la la, ta ta ta, hej ha, ta ta ta, la la.

0: promocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19:00. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej lokowniście!

dzień dobry, 5 minut po godzinie 7 przy mikrofonie. Wita się z wami Kamil Baszekowski. Zapraszam na czwartkowe Głowa do Góry. Jeśli panie chcą znaleźć sposób na sprawdzenie, czy wasz partner to ten jedyny książę na białym koniu, musicie koniecznie z nami zostać. Już teraz Black Sabbath i Iron Maiden na 98,2 FM.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
2: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
5: To jest Radio Centrum.

Fall Out Boy i Dance Dance na antenie Akademickiego Radia Centrum. 14 minut po godzinie 7. Sprawdzamy naszą kartkę z kalendarza. A dzisiaj w kalendarzu święto, o którym jeszcze kilkanaście lat temu pewnie nikt by nie pomyślał, że doczeka się własnego dnia, a dzisiaj mamy Dzień Stylistów Rzęs, czyli osób, które potrafią sprawić, że nasze rzęsy wyglądają tak, jakby właśnie wróciły z castingu do reklamy tuszu. No i teraz pytanie. Stylistka rzęs czy stylista rzęs? Bo choć w głowie wielu osób od razu pojawia się obraz kobiety pochylonej nad klientką z pensetą w dłoni, to oczywiście ten zawód nie ma płci. Panowie również zajmują się stylizacją rzęs, no i według opinii robią to coraz bardziej profesjonalnie. No a skąd w ogóle wziął się ten zawód? Historia upiększania rzęs jest znacznie starsza niż mogłoby się wydawać, bo już ponad 100 lat temu kombinowano, jak sprawić, żeby spojrzenie było bardziej wyraźne. Były pierwsze sztuczne rzęsy, były różne metody ich przyklejania, aż w końcu z czasem powstała cała profesjonalna branża. Dzisiaj stylistka albo stylista rzęs to już nie tylko po prostu osoba z klejem i pensetą. To trochę jak architekt, trochę artysta, a momentami chyba również i psychologa.

Wings of Fire na antenie Akademickiego Radia Centrum, 23 minuty po godzinie 7. Pora na przegląd lokalnej prasy, a dziś temat, który pewnie zainteresuje każdego, kto próbował ostatnio przejechać przez Racławickie i Kraśnicką. Mamy tam tak zwaną zieloną falę. W założeniu sprawa jest prosta. Odpowiednio ustawione światła mają sprawić, że samochody będą jechały płynnie, bez zatrzymywania się co chwilę na kolejnych skrzyżowaniach. Tylko, że kierowcy patrzą na to trochę inaczej, bo zielone światło może i jest, ale korek też jest. No i właśnie o to poszło. Miasto przekonuje, że system działa, a kierowcy pytają. Skoro działa, to dlaczego znowu stoimy? Sprawa dotyczy całego odcinka Alei Racławickich i Alei Kraśnickich, czyli trasy, którą codziennie przejeżdżają tysiące osób. I tu zaczynają się szczegóły. Jak ta zielona fala jest ustawiona? Od czego zależy płynność przejazdu? I dlaczego samo zielone światło nie zawsze oznacza, że za chwilę będziemy już po drugiej stronie miasta? Cały temat dokładnie prześwietlił specjalnie dla Was Kurier Lubelski. Warto zajrzeć do artykułu, bo tam znajdziecie konkrety i stanowisko miasta, a także to, co na ten temat działania zielonej fali mówią sami kierowcy.

0: na zegarach wybiła nam godzina 7:31. Wjeżdżamy na drogi Lublina. Sprawdźmy, jak ma się na nich sytuacja. A sytuacja ma się także na Alei Spółdzielczości Pracy w kierunku ulicy Lubartowskiej. Mocno się korkuje. Podobna sytuacja ma się także na ulicy Gabriela Narutowicza w kierunku ulicy Nadbystrzyckiej. Będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Korka można się spodziewać także, jeżeli jesteście w okolicach ulicy Fabrycznej. No i na całej długości drogi Męczenników Majdanka. Jeśli wy sami natraficie na jakiś korek bądź wypadek drogowy, dajcie nam znać na 515 515 982. My przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Najwięcej roka w mieście.

Niewalczyk i Lechia Nerka za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 7:41. Od razu uprzedzam, jeżeli jesteście świeżo po zaręczynach, to może chwilkę tego nie słuchajcie, albo nie słuchajcie tego razem z narzeczonym, albo narzeczoną, bo jeszcze komuś przyjdzie do głowy przeprowadzenie jakiegoś szalonego eksperymentu. Bo w Turcji można spotkać się z naprawdę nietypowym testem przyszłego męża. Otóż podczas zaręczyn panna młoda podaje wybrankowi kawę. Niby normalnie, kawka, proszę bardzo, miły gest, romantycznie. Tylko że do tej kawy dodaje się sól i to nie jest przypadkowa pomyłka z cukrem. No i teraz najlepsze. Przyszły mąż ma ją wypić bez grymasu, bez komentarza, bez pytania: kochanie, czy ty właśnie próbujesz mnie otruć? Bo jeśli wypije, nie zrobi miny człowieka, który właśnie odkrył, że życie jednak nie jest sprawiedliwe, uznaje się, że zdał test, no i jest przy tym materiałem na męża. No i powiem wam, że to jest dopiero prawdziwy test związku. Nie żadne pytania typu, czy lubisz dzieci, gdzie widzisz siebie za 5 lat, tylko proszę bardzo, oto kawa, którą można pomylić z wodą po gotowaniu makaronu. Pij to. Wyobrażam sobie tylko tego faceta. Pierwszy łyk, cisza. Drugi łyk, już pojawiają się łzy w oczach, a panna młoda patrzy i myśli: no proszę, nawet się nie skrzywił. Ten to dopiero będzie znosił wszystkie moje eksperymenty kulinarne przez całe życie. No i teraz takie pytanie do przyszłych pań młodych. Co musiałoby się znaleźć w kawie waszego wybranka, żebyście sprawdzili, czy naprawdę was kocha? Czy to będzie sól, czy pieprz, ogórek kiszony, a może po prostu podłożycie rachunek za prąd, kto wie? Bo jeżeli ktoś wypije kawę z solą bez jakiegokolwiek mrugnięcia okiem, no to ja już nie wiem, czy to jest miłość, czy to odwaga, czy po prostu bardzo, bardzo pokerowa twarz.

Survivor i Eye of the Tiger na antenie Akademickiego Radia Centrum za nami. 9 minut do godziny 8 nam pozostało. No i mamy ten moment w roku, kiedy część z nas zamiast w niedzielę czy w jakiś wolny dzień pospać, to nastawia budzik i rusza do lasu, bo zaczyna się sezon na grzyby. I jak pokazują badania, w ciągu ostatnich 12 miesięcy na grzybach było 48% mężczyzn, 39% kobiet, no a pozostała część powiedziała, że na grzybach nie była ani razu. No i powiem wam, że ci ostatni też mają jakieś swoje argumenty, no bo grzybobranie to jednak sport dla wytrwałych. Człowiek chodzi po lesie, patrzy pod nogi, zagląda gdzieś pod krzaki, znajduje grzyba, robi jakieś zdjęcie, wysyła znajomym, no i dopiero wtedy zaczyna się najważniejsza część. Czy to na pewno można zjeść? Ale dla tych, którzy ruszają do lasu, sezon, tak jak powiedziałem, się już zaczyna. Koszyki w dłoń, oczy przy ziemi, no i powodzenia w poszukiwaniach. A jeżeli wrócicie z chociaż półpełnym koszem, nazwijmy to, no to najważniejsze pytanie brzmi: kto to teraz będzie czyścił?

0: Na zegarach już teraz wybiła nam 8:00. To czas na wydarzenia Akademickiego Radia Centrum, na które już teraz zaprasza Szymon Skrzypek.
1: Nadchodzą bezpłatne szkolenia z zakresu ochrony ludności. O tym za chwilę. Powiemy również o drogich pośrednikach oraz nowym planie podbicia serc rowerzystów. Jak reagować w sytuacjach zagrożenia? Mieszkańcy Lublina będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę podczas bezpłatnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności. Prowadzący przedstawił przydatne zasady reagowania m.in. na zagrożenia z powietrza i zdarzenia komunikacyjne. Uczestnicy będą mogli również przećwiczyć podstawowe metody udzielania pierwszej pomocy. Wydarzenie jest częścią cyklu spotkań informacyjnych organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin od ubiegłego roku.
2: Podczas wydarzenia mieszkańcy poznają najważniejsze informacje niezbędne w sytuacjach kryzysowych i nietypowych, m.in. jak reagować na sygnały alarmowe, gdzie znajdują się obiekty zbiorowej ochrony oraz punkty organizacji miejskiej odporności cywilnej, jak skompletować plecak ewakuacyjny, w jaki sposób odczytać lokalizację przejazdu kolejowego.
1: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Po części praktycznej będzie można zadać pytania prowadzącym. Spotkanie odbędzie się 29 września w godzinach od 17 do 19 w Domu Akcji Katolickiej przy Alei Jana Pawła II, 11. Jak podkreślają organizatorzy, udział w wydarzeniu może wziąć każdy, niezależnie od wieku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed firmami, które oferują odpłatną pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego. Za takie usługi można zapłacić nawet ponad 20 tysięcy złotych. Pracownicy instytucji otrzymują kolejne zgłoszenia dotyczące działalności płatnych pośredników. Wcześniej przedstawiciele kancelarii kontaktowali się z osobami z niepełnosprawnościami bezpośrednio w ich domach, a także promowali swoje usługi w internecie. Teraz nawiązują kontakt korespondencyjnie.
3: Wysyłają listy bezpośrednio do domów seniorów i osób z niepełnosprawnością z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające. Ostrzegamy przed taką pomocą, bo wsparcie w wypełnieniu wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS, a także na naszej infolinii.
1: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Pracownicy zakładu apelują o ostrożność i korzystanie z oficjalnych źródeł informacji dotyczących świadczenia. W przypadku podejrzenia oszustwa sprawę należy zgłosić policji. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Roztocze planuje podbić rowerową mapę Polski. W planie ponad 125 km nowych tras. Turystyka i rozwój infrastruktury były głównymi tematami w trakcie 4. Lubelskiego Samorządowego Forum Rowerowego, które miało miejsce w ubiegły wtorek. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mają wiele opcji do wyboru na Lubelszczyźnie. Potencjał ten ma zostać wykorzystany poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej w projekcie Rowerowe Roztocze. Plan zakłada ponad 125 km tras dla jednościowych śladów, a drogi mają połączyć kolejne części regionu. Wzdłuż szlaków mają się znajdować miejsca odpoczynku, stacje napraw i ładowania rowerów elektrycznych. Realizacja projektów została zaplanowana do końca 2028 roku.
0: A my sprawdźmy jeszcze aktualną prognozę pogody. Jesienna aura zagościła na dobre. Termometry wskazują 8 stopni Celsjusza, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Między godziną 18 a 19 mogą wystąpić przelotne deszcze. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
4: Reklama.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Reklama.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej roka w mieście!
3: 4 minuty po godzinie 8 przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na już drugą godzinę Głowa do Góry. Przekonamy się, czy sztuczna inteligencja zawsze chce nam pomóc. No a do tego dowiemy się, dlaczego jedzenie przygotowane dla nas przez kogoś smakuje tak dobrze. Under Pressure już teraz na 98,2 FM.

Say It Ain't So na antenie Akademickiego Radia Centrum, 12 minut po godzinie 8. Słuchajcie, są takie rzeczy, które smakują lepiej, kiedy przygotuje je ktoś inny. I nie chodzi wyłącznie o niedzielny rosół u mamy czy pierogi u babci. Okazuje się, że bardzo podobnie jest z klasyczną kanapką. Ostatnie badania sugerują, że kanapka przygotowana przez kogoś innego może smakować nam po prostu lepiej. No i teraz najważniejsze pytanie, dlaczego? Bo przecież składniki te same. Chleb ten sam, masło to samo, ser ten sam. Pomidor też przecież nie dostał jakiejś dodatkowej premii za to, że został położony inną ręką. A jednak dostajemy kanapkę od kogoś i nagle... O, ale dobra. A kiedy robimy ją sami? Chleb, ser, szynka, koniec. Być może chodzi o to, że kiedy ktoś przygotowuje jedzenie dla nas, dostajemy nie tylko sam posiłek, ale również pewien element przyjemności, pewien element uwagi. No i poniekąd niespodzianki. Nie musimy niczego kroić, nie musimy niczego smarować, układać, no i potem sprzątać. A wiadomo, jedzenie smakuje wyjątkowo dobrze, kiedy jedynym naszym obowiązkiem jest je zjeść. Chociaż znam też takich i do takich też się wliczam, że samo przygotowywanie jedzenia też daje taką frajdę. I podobnie jest też z kawą, myślę, bo kiedy sami ją robimy, no to wsypać, zalać, zamieszać, umyć, kubeć, koniec. No a kiedy ktoś nam przyniesie kawę, o, nagle jest to najlepsza kawa na świecie. Jeżeli dzisiaj ktoś zaproponuje wam kanapkę albo kawę, no to nie pytajcie, czy naprawdę jesteście głodni, bo to są bardzo poważne badania naukowe. No a w końcu trzeba się poświęcić dla nauki, sami rozumiecie.

Europe i Scandinavian Ice za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Ach, ta sztuczna inteligencja. Człowiek chciałby sobie trochę ułatwić życie, a czasami wychodzi z tego bardzo droga lekcja. Bo mamy historię z Zabrza. Kierowca przekroczył prędkość o 14 km na godzinę. Policja zatrzymała go i dała 100 zł mandatu. No i tutaj pojawia się sztuczna inteligencja. Pan zamiast po prostu przyjąć mandat, postanowił w czasie kontroli zapytać AI, no co z tym fantem zrobić? No i dostał poradę, żeby mandatu nie przyjmować. Brzmi całkiem niewinnie, tyle że odmowa oznaczała, że sprawa trafi do sądu. No i trafiła, a sąd spojrzał na sprawę i wymierzył

800 zł grzywny. Czyli mamy tu piękny przykład technologicznego postępu. Kiedyś człowiek mógł źle doradzić koledze przy piwie, a dzisiaj może to zrobić sztuczna inteligencja i jeszcze robi to bardzo, bardzo przekonująco. Finalnie 100 zł zamieniło się w 800. Także może i sztuczna inteligencja zna odpowiedzi na coraz więcej pytań, no ale jak widać czasami jedno pytanie do AI potrafi człowieka zaprowadzić naprawdę daleko w malinę.

0: Na zegarach wybiła nam godzina 8:30. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na drogach Lublina. Na korek możecie się naszykować, jeśli jesteście w okolicach ulicy Wyścigowej i ulicy Pawiej. Podobna sytuacja panuje w rejonach ulicy Hutniczej i Gospodarczej w kierunku ulicy Mełgiewskiej. Korkuje się także na ulicy Krańcowej i Lotniczej, a do tego sytuacja na drodze Męczenników Majdanka się nie zmieniła. Trzeba liczyć się z kilkoma minutami opóźnienia. Jeśli wy sami natraficie na jakiś korek bądź wypadek drogowy, dajcie nam znać na 515 515 982. My przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19:00. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Na zegarach wybiła nam godzina 8:40. Zróbmy więc przegląd zbliżających się wydarzeń artystycznych. Są takie zespoły, których muzyki trudno słuchać w tle, bo cały czas coś się w niej zmienia. I właśnie tak jest Drink the Sea. Właśnie od tego zespołu rozpoczynamy dzisiejszą imprezę FM. Drink the Sea, nowy zespół, który łączy rockowe brzmienie z pływami muzyki z różnych stron świata. Są gitary, mocny rytm, ale też bardziej nietypowe instrumenty i dużo przestrzeni w tym brzmieniu. Efekty muzyka, która momentami jest mocna i surowa, a za chwilę robi się bardziej hipnotyczna i klimatyczna. I chyba właśnie to jest w Drink the Sea najciekawsze. Nie próbują po prostu odtworzyć tego, co już znamy. Biorą rockową energię i mieszają ją z innymi brzmieniami, tworząc coś zdecydowanie bardziej nieoczywistego. A teraz będzie można przekonać się, jak to wszystko działa na żywo. Drink the Sea szykuje koncert w Warszawie i zapowiada się wieczór dla tych, którzy lubią, kiedy na scenie dzieje się więcej niż klasyczny rockowy koncert. Jeśli chcecie posłuchać czegoś nowego i dać się trochę zaskoczyć, warto mieć ten koncert na radarze. Koncert zespołu Drink the Sea będzie miał miejsce 17 października w Warszawie w klubie Proxinia. Przechodzimy dalej. Przed wami zespół, o którym ostatnio robi się coraz głośniej. Metro. Czterech muzyków, gitarowe granie i sporo energii, którą najlepiej chyba sprawdzić na żywo. Możecie ich kojarzyć z numerów Nic nie płonie, czy też Hej Aloszka. Po wiosennej trasie i letnich festiwalach Metro rusza teraz na klubową trasę 365 widoków na przyszłość. I sama nazwa dobrze pasuje do tego, co dzieje się aktualnie z zespołem. Metro nie ogląda się specjalnie za siebie, tylko mocno patrzy do przodu. Ten rok był dla nich bardzo intensywny. Pojawiły się nowe single, a jesienne koncerty mają być takim podsumowaniem tego, co wydarzyło się do tej pory. Do Lublina Metro przyjeżdża 3 października. W Zgrzycie będzie można usłyszeć ich na żywo i sprawdzić, jak te numery brzmią, kiedy zamiast słuchawek mamy scenę, światła i ludzi pod nią. Przypominam, koncert zespołu Metro, 3 października, Fabryka Kultury Zgrzyt. A na koniec zespół, którego piosenki zna chyba kilka pokoleń Polaków. Lombard, 45 lat na scenie, a Przeżyj to sam czy Szklana pogoda nadal potrafią zrobić swoje, kiedy tylko pojawią się na scenie. Lombard to przede wszystkim charakterystyczne połączenie rockowych gitar, klawiszy i mocnych melodyjnych piosenek. Przez lata zmieniały się muzyczne mody, zmieniały się czasy, a zespół cały czas gra swoje i regularnie pojawiają się na koncertowych scenach. I właśnie teraz jest okazja, żeby zobaczyć ich na żywo. 26 września Lombard zagra w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki. Koncert nazwano 40x40, ale szykuje się znacznie więcej niż tylko podróż do przeszłości. W programie mają być największe przeboje zespołu, ale również nowsze utwory. Czyli będzie Przeżyj to sam, będzie Szklana pogoda, ale będzie też okazja, żeby zobaczyć, jak Lombard brzmi dzisiaj. Jeśli macie ochotę na kawał polskiej historii muzycznej, ale podanej na żywo i z dzisiejszą energią, Lombard czeka na publiczność. Ich koncert będzie miał miejsce 26 września, a więc w najbliższą sobotę o godzinie 19 w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki.
1: Akademickie Radio Centrum.

One Armed Scissors na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do godziny 9 pozostało nam 9 minut. Przed wami historia z cyklu Czy naprawdę świat oszalał? Pewien francuski artysta postanowił zostać kurą. Tyle, że nie przebrał się za kurę jak na bal przebierańców, a bohater całej historii przez ponad 3 tygodnie wysiadywał kurze jaja, wykorzystując do tego ciepło własnego ciała. Artysta nazwał siebie ludzką kurą i przez cały ten czas siedział nad jajkami, pilnując, żeby miały odpowiednią temperaturę. No i tutaj pojawia się pytanie, które być może już teraz wam się nasuwa. Czy w ogóle człowiek może wysiedzieć kurze jaja? Okazuje się, że może. Żeby przedsięwzięcie się udało, artysta musiał praktycznie cały czas siedzieć na swoim stanowisku. Mógł opuszczać miejsce wysiadawania tylko na około 30 minut dziennie. No, my już po 5 minutach siedzenia na niewygodnym krześle już zaczynamy się gdzieś wiercić i szukać jakiegoś innego krzesła, a tutaj proszę bardzo, 3 tygodnie, no i ani myśl o zmianie pozycji. No i teraz najlepsze, bo po całej tej akcji z jaj zaczęło się wykluwać nowe życie. No i ostatecznie na świat przyszło 9 piskląt. Niemożliwe jednak stało się możliwe, tylko taka drobna prośba. Nie próbujcie tego w domu, zwłaszcza jeżeli macie jajka przygotowane na jutrzejsze śniadanie.

0: na zegarach już teraz wybija nam godzina 9:00, to czas na wydarzenia akademickiego Radia Centrum, na które już teraz zaprasza Szymon Skrzypek.
1: Studencie, pamiętaj o ubezpieczeniu. O tym za chwilę. Powiemy również o spadającej liczbie dzieci w przedszkolach oraz pogarszającym się wzroku Polaków. Nowy rok akademicki to nie tylko przeprowadzki i układanie planu zajęć. Studenci powinni także sprawdzić, czy nadal mają ubezpieczenie zdrowotne i prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Szczególną uwagę na te kwestie powinny zwrócić osoby, które w wakacje pracowały lub zbliżają się do 26 urodzin. Po zakończeniu umowy o pracę student nie zostaje automatycznie ponownie objęty ubezpieczeniem przez rodzica lub uczelnię. W takiej sytuacji rodzic powinien ponownie zgłosić go do ubezpieczenia jako członka rodziny. Inaczej wygląda to w przypadku umowy zlecenia, która co do zasady nie powoduje utraty ubezpieczenia zdrowotnego studenta.
2: Informację o prawie do świadczeń można sprawdzić bez wychodzenia z domu. Przy zalogowaniu się na internetowo konto pacjenta należy wejść w zakładkę Moje konto i odszukać część Twoje ubezpieczenie zdrowotne. Tam znajduje się informacja, czy NFZ potwierdza uprawnienia do leczenia. Jeśli system nie potwierdzi prawa do świadczeń, trzeba koniecznie skontaktować się z osobą lub instytucją, która miała dokonać zgłoszenia.
1: Mówi Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Po ukończeniu studiów lub skreśleniu z listy studentów prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje jeszcze przez 4 miesiące. Przy przeprowadzce można również wybrać lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w nowym miejscu zamieszkania, a deklarację można złożyć przez internetowe konto pacjenta. Spada liczba dzieci w przedszkolach. Jakie zmiany zachodzą w polskiej edukacji? Najnowsze dane GUS pokazują, że w szkołach podstawowych uczyło się ponad 3 miliony dzieci, czyli o ponad 1% więcej niż rok wcześniej, mimo że liczba placówek spadła. Wśród szkół średnich największą popularnością cieszyły się licea, do których uczęszczało prawie 900 tysięcy uczniów. O kosztach związanych z kształceniem mówi Aleksandra Gąsior z Urzędu Statystycznego w Gdańsku.
3: Wydatki publiczne na oświatę i wychowanie wyniosły w 2025 roku ponad 169 miliardów złotych, co stanowiło ponad 4% naszego produktu krajowego brutto. Jeśli przeliczymy to na jednego ucznia, roczny koszt edukacji w gminnej szkole podstawowej wynosi ponad 26 tysięcy złotych.
1: Zmianę widać również w szkolnictwie branżowym. Liczba uczniów szkół pierwszego stopnia zmniejszyła się o ponad 10%. W technikach najczęściej wybierane były kierunki związane z technologiami teleinformacyjnymi oraz inżynierią i techniką. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wzrok Polaków będzie się pogarszać. Statystyki wskazują, że liczba pacjentów wzrośnie o 500 000 w ciągu kilku lat. Szacuje się, że w Polsce na zaćmę cierpi blisko 800 tysięcy osób. Do 2030 roku, według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego, ma być to 1 300 tysięcy osób. Głównym powodem jest starzenie się społeczeństwa i wydłużanie długości życia.
4: Po 50 roku życia warto regularnie kontrolować wzrok, nawet jeśli nie odczuwamy jeszcze wyraźnych dolegliwości. Natomiast po 60 roku życia kompleksowe badanie okulistyczne zaleca się zwykle co 1-2 lata. Częstotliwość kontroli powinna być również dopasowana do stanu zdrowia pacjenta i występujących czynników ryzyka. Regularne badania pozwalają wcześnie wychwycić zmiany i zaplanować leczenie, zanim pogorszenie widzenia zacznie ograniczać codzienną aktywność.
1: Mówi doktor nauk medycznych Marcin Jezierski, kierownik medyczny okulistyki i ordynator szpitala NLMed. Głównym objawem zaćmy jest stopniowe, bezbolesne pogorszenie ostrości widzenia i wrażenie patrzenia przez brudną szybę lub mgłę. W szczególności narażone są osoby z cukrzycą, ponieważ ta choroba może powodować wcześniejszy rozwój dolegliwości. Obecnie technologia jest na tyle rozwinięta, że możemy zdiagnozować zaćmę smartfonem, a operacja trwa 10 minut.
0: A my sprawdźmy jeszcze aktualną prognozę pogody. Jesienna aura zagościła na dobre. Termometry wskazują 9 stopni Celsjusza, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Między godziną 18 a 19 mogą wystąpić przelotne deszcze. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
5: Reklama.
6: Czyta lektor AI.

0: Reklama.
1: Radio Centrum. Centrum.
2: Najwięcej joga w mieście.
3: 5 minut po godzinie 9 przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na już ostatnią godzinę Głowa do Góry. Jeśli chcecie usłyszeć historię o nietypowym gościu, jaki pojawił się ostatnio na ulicach Lublina, a także uzyskać poradę odnośnie łączenia przyjemnego z pożytecznym, koniecznie z nami zostańcie. Into Deep już teraz na 98,2 FM.

Paramore i After the War na antenie Akademickiego Radia Centrum. Za nami 12 minut po godzinie 9. No i mamy coś z lokalnego podwórka. Jeśli ktoś ostatnio jechał Wojciechowską, no i miał wrażenie, że Lublin odwiedził wyjątkowo duży turysta, to tak, to był łoś. Dorodny samiec pojawił się przy ulicy Wojciechowskiej i spokojnie spacerował sobie wzdłuż drogi. Samochody, żadnego wrażenia, korek. Proszę bardzo, a przy okazji zaglądał ludziom do samochodów, jakby sprawdzał, kto właściwie siedzi za kierownicą. I najlepsze jest to, że on wcale nie przyjechał do Lublina zwiedzać. Trwa właśnie sezon łosi godów i wygląda na to, że chłopak ruszył w miasto w poszukiwaniu miłości. Także, drodzy panowie, można powiedzieć, że nie tylko człowiekowi zdarza się pojechać na drugi koniec miasta, kiedy wypatrzy swoją sympatię. Tylko łoś ma tą przewagę, że jak wchodzi na Wojciechowską, no to od razu robi wrażenie.

Snakes for Dinner za nami na 98,2 FM, na zegarach godzina 9.21. Pora na przegląd prasy z kraju. Winele powracają. Jeszcze niedawno mogło się wydawać, że czarne płyty są już raczej pamiątką po czasach, kiedy muzyki słuchało się z dużego gramofonu stojącego w salonie. Tymczasem dzisiaj po winyle sięgają zarówno ci, którzy doskonale pamiętają ich pierwszą popularność, jak i młodzi słuchacze. Co ciekawe, w Polsce sprzedaż winyli w pierwszej połowie tego roku mocno wzrosła i już jest niemal na poziomie sprzedaży płyt CD, a na świecie popularność tego formatu także rośnie. Kupujemy nie tylko stare kultowe albumy, ale również nowe wydawnictwa największych gwiazd. Skąd ten powrót? Trochę nostalgia, trochę kolekcjonowanie, a trochę chyba potrzeba posiadania muzyki w ręku, a nie tylko kolejnej playlisty w telefonie. I właśnie o tym, dlaczego winyle znowu są na fali, kto je kupuje i jak zmienia się ten rynek, pisze dzisiaj Rzeczpospolita. Szczegóły znajdziecie w całym artykule.

Hej, Aloszka i Metro za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach w 9:30. Podobno blisko 90% Polaków ma niedobór witaminy D. No i wygląda na to, że coś z tym robimy, bo kiedy tylko nadarzy się okazja, pakujemy walizki i lecimy po słońce. Najczęściej Grecja, Turcja i Egipt, czyli kierunki, w których człowiek wychodzi z hotelu po 5 minutach, ma już więcej witaminy D niż przez całą Polskę, niż przez całą zimę w Polsce. Można powiedzieć, że to całkiem sprytna forma suplementacji. Niektórzy kupują witaminę w aptece, no a inni kupują bilet lotniczy. A jeśli ktoś akurat nie może wyjechać, to pozostaje mu tylko popatrzeć na zdjęcia znajomych z plaży, no i powiedzieć, a ja tam wolę nasz Bałtyk. No cóż, możemy tylko pozazdrościć, szczególnie tym, którzy teraz są pod palmami.

0: Reklama.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
0: Reklama.
3: Centrum.
4: Najwięcej loka w mieście!

Strachy na lachy, awangarda jazz i podziemie już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Słuchajcie, prawdziwy dowód determinacji. Pewna kobieta w Suwałkach ostatnio oblała egzamin na prawo jazdy, wyszła z bordu, no i od razu wsiadła za kierownicę. Czyli można powiedzieć, że po prostu nie zgodziła się z wynikiem i postanowiła zrobić egzamin praktyczny jeszcze raz, no tyle, że już bez egzaminatora. Na szczęście zauważył ją pracownik WORD-u, który zatrzymał kobietę i dobrze, bo wygląda na to, że pani bardzo chciała udowodnić, że jednak potrafi jeździć. Tylko chyba pomyliła kolejność, bo najpierw prawo jazdy, a dopiero później samochód. Nie odwrotnie. No cóż, piratka drogowa? Może jeszcze nie, ale jeżeli ktoś oblewa egzamin i 5 minut później rusza samochodem, no to zdecydowanie ma w sobie dużo, dużo wiary w siebie.

Sleep Token i Dangerous na antenie Akademickiego Radia Centrum. Za nami wielkimi krokami zbliża się godzina 10. To oznacza, że głowa do góry dobiega końca i na mnie już pora. Ale, pozostańcie koniecznie z nami. Za kilka chwil Szymon Skrzypek w wydarzeniach Akademickiego Radia Centrum, a już od godziny 15 startują godziny szczytu, w trakcie których usłyszycie dziś Jakuba Gryza. Ja bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i życzę udanego dnia. Przy mikrofonie Kamil Basiakowski. Do usłyszenia.

0: Rusza głosowanie w budżecie obywatelskim. O tym za chwilę. Powiemy również o ostatniej szansy na szkolenie z WOT. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Rusza głosowanie w budżecie obywatelskim. Mieszkańcy będą mogli rozdysponować blisko 20 milionów złotych. Ruszyła 13. edycja budżetu obywatelskiego Lublina. Na liście znalazły się projekty inwestycyjne, jak i kulturalne. Propozycje to m.in. nowe chodniki, drogi, ścieżki rowerowe, miejsca parkingowe, place zabaw i wydarzenia aktywizujące mieszkańców. Tegoroczna edycja przedstawiła nową kategorię dzielnicowych projektów kulturalnych. Mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły niezwiązane z remontami i budową, a na pojedynczy projekt można przeznaczyć maksymalnie 50 tysięcy złotych. 13. edycja zmieniła również system głosowania. Każdy lublinianin może oddać maksymalnie 8 głosów, po 2 na każdą kategorię. Wybory trwają do 8 października. To już finalny dzwonek na zdobycie nowego doświadczenia. 13 listopada ruszy ostatnie 16-dniowe szkolenie podstawowe oraz wyrównawcze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze przeznaczone jest dla osób rozpoczynających swoją drogę w armii i obejmuje takie umiejętności jak działanie w zespole, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pomocy czy funkcjonowanie pod presją. Zaś szkolenie wyrównawcze przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy.
1: Widzimy, że coraz więcej osób myśli dziś o bezpieczeństwie trochę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Kiedy ma się rodzinę, dom, pracę, stabilne życie i ludzi, za których czuje się odpowiedzialność, pojawia się potrzeba, żeby wiedzieć, jak zachować się w sytuacji kryzysowej i jak móc realnie pomóc swoim bliskim. I właśnie dla takich osób listopadowy nabór może być dobrym momentem na rozpoczęcie służby.
0: Mówi Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Osoby, które ukończą pełne szkolenie, otrzymają ponad 7 tysięcy złotych, obejmujące uposażenie oraz świadczenie początkowe. Szkolenie wstępne daje możliwość kontynuacji aktywności w ramach 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zainteresowani mogą zasięgnąć szczegółowych informacji u mobilnych rekruterów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Koniec tabu podatkowego w szkołach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrusza do młodych. Już 1 października zainaugurowana zostanie 13. edycja projektu Lekcje z ZUS. Jest to inicjatywa, dzięki której ma wzrosnąć poziom wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych i konstrukcji tego systemu.
2: Dzięki niemu uczniowie mogą dowiedzieć się, co należy im się, kiedy płacą składki na ubezpieczenia społeczne, jak wygląda otwarcie firmy, czy też jakie świadczenia przysługują z poszczególnych ubezpieczeń społecznych. Od ZUS nauczyciele otrzymują kompletny zestaw materiałów edukacyjnych, są to zeszyty ucznia, zeszyty nauczyciela, także prezentacje multimedialne.
0: Mówi Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw edukacji w oddziale ZUS w Lublinie. Zwieńczeniem lekcji będzie Olimpiada o ubezpieczeniach, która z roku na rok cieszy się coraz to większą popularnością. W 2025 w projekcie uczestniczyło blisko 90 tysięcy uczniów z prawie 1400 szkół średnich w Polsce. W puli nagród znajdują się nagrody rzeczowe, a także indeksy na studia i dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele uczelni wyższych w całej Polsce. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 12 stopni, jednak temperatura odczuwalna wynosi 10 stopni. Barometry wskazują 1616 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
3: Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?
4: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
3: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19:00. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy

Du hast mich. Du hast mich.

wyobraź sobie muzyczny bar, do którego ciągle wchodzi ktoś nowy. Amy Winehouse jest kelnerką przy barze Lemmy. Ja kiedyś może też tam pójdę.

istniał miliony lat, bez mnie i bez ciebie. Przychodzimy i jesteśmy tu tylko małą chwilę, zanim znowu odejdziemy na miliony lat.

0: emocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19:00. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter-Kronek.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
3: Jaja ściółkowe o jajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99.

0: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
1: A w Bykomanie sprawdzałeś?
0: No nie, ale...
1: Ale co?
0: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
1: A to zobacz ten.
0: No rzeczywiście.
2: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej roku w mieście.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Całkiem nagi, wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marnościami, może dzisiaj dla odmiany.

0: miesiąc zamknięty na plusie?
1: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
0: A jak to działa?
1: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
0: To rzeczywiście jasny wybór.
1: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: przepiękny kawałek od Scorpions na antenie Akademickiego Radia Centrum. When the smoke is going down. A najlepsze jest to, że dym no, nie mógł jeszcze opaść, bo dopiero zaczynamy. Godzina 15 już teraz na naszych zegarach, dlatego zaczynamy wydarzenia.
1: Nowe fakty w sprawie przeszkód na torach w Jedlance. O tym za chwilę. Powiemy również o ubezpieczeniu dla studentów oraz o lęku przed AI.
0: Przy mikrofonie Szymon Skrzypek.
1: Nowe informacje w sprawie betonowych bloków na torach w Jedlance. Do winy przyznał się 12-latek. Przypomnijmy, dwa pociągi towarowe najechały na pozostawione na trasie przeszkody. Lokomotywy uszkodziły w ten sposób przednie zgarniacze. Łukowscy policjanci ustalili, że bloczki zostały zepchnięte z pobliskiego nasypu przez 12-letniego chłopca. Spadające elementy upadły na tory, a nieletni dodatkowo ułożył na trasie kilka kamieni. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego i nieletnich w Łukowie. Nowy rok akademicki to nie tylko przeprowadzki i układanie planu zajęć. Studenci powinni także sprawdzić, czy nadal mają ubezpieczenie zdrowotne i prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Szczególną uwagę na te kwestie powinny zwrócić osoby, które w wakacje pracowały lub zbliżają się do 26 urodzin. Po zakończeniu umowy o pracę student nie zostaje automatycznie ponownie objęty ubezpieczeniem przez rodzica lub uczelnię. W takiej sytuacji rodzic powinien ponownie zgłosić go do ubezpieczenia jako członka rodziny. Inaczej wygląda to w przypadku umowy zlecenia, która co do zasady nie powoduje utraty ubezpieczenia zdrowotnego studenta.
2: Informację o prawie do świadczeń można sprawdzić bez wychodzenia z domu. Przy zalogowaniu się na internetowo konto pacjenta należy wejść w zakładkę Moje konto i odszukać część Twoje ubezpieczenie zdrowotne. Tam znajduje się informacja, czy NFZ potwierdza uprawnienia do leczenia. Jeśli system nie potwierdzi prawa do świadczeń, trzeba koniecznie skontaktować się z osobą lub instytucją, która miała dokonać zgłoszenia.
1: Mówi Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Po ukończeniu studiów lub skreśleniu z listy studentów prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje jeszcze przez 4 miesiące. Przy przeprowadzce można również wybrać lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w nowym miejscu zamieszkania, a deklarację można złożyć przez internetowe konto pacjenta. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Czy zastąpią nas roboty? Lęk o własną karierę deklaruje 17% badanych. Zatrudnieni Polacy obawiają się sztucznej inteligencji i automatyzacji bardziej niż wysokich kosztów prowadzenia działalności czy konkurencji z zagranicy. Według raportu Personnel Service co czwarta osoba wskazuje AI jako największe zagrożenie dla miejsc pracy.
3: Pamiętajmy, że zmienił się paradygmat sztucznej inteligencji. Ta wizja taka tych robotów pracujących na miejsce ludzi przestaje być tą wizją, jeżeli chodzi o przewidywania ekspertów. Wiemy na dzisiaj, że sztuczna inteligencja przejmuje przede wszystkim konkretne zadania, więc na przykład wyciska z rynku stanowiska juniorskie, gdzie to młodzi, którzy wchodzili na rynek pracy, robili masę researchu, wykonywali prostych zadań w sektorze usługowym.
1: Mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service. Jeśli wykonywany przez ankietowanych zawód przestałby być potrzebny, 31% deklaruje przekwalifikowanie, a 24% zmianę stanowiska na zbliżone do pierwotnego. Jednak w ciągu ostatnich 12 miesięcy jedynie 40% uczestniczyło w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje.
0: A teraz sprawdźmy sobie dzisiejszą prognozę pogody. Za oknami pochmurno, 13 stopni Celsjusza na termometrach, szansa na opady jest naprawdę niska. Ciśnienie atmosferyczne na ten moment wynosi 1015 hektopaskali, biometr jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest dobra.
4: Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?
5: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
4: Reklama.
6: Radio Centrum.
7: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście.
0: wypadałoby również przywitać się z wami. Mamy 4 minuty po godzinie 15, czwartek 24 września. Przy mikrofonie Jakub Gres i oficjalnie już rozpoczynamy audycję Godziny Szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. I ktoś powiedział mi, że następny numer jest wielkim, przepotężnym i wspaniałym hitem. Somebody Told Me, czyli zespół The Killers, już teraz.

było The Killers, a teraz Keith Wallen, Dream Away na 98.2 FM. Zaczynamy dzisiejszą audycję od tematu łatwego, przyjemnego, no i też takiej małej formy przypomnienia, a mianowicie, drodzy słuchacze, Welcome Sessions, powracają. Edycja numer 5, 2 października o godzinie 18 w Fabryce Kultury Zgrzyt, no i też to jest inicjatywa wspólna Zgrzytu oraz Radia Centrum. To jest inicjatywa również, można powiedzieć, impreza charytatywna, gdyż w ramach koncertu będzie prowadzona zbiórkę na psy z Bronic. Kto zagra dla nas? Zagra dla nas formacja Out of Frame, która specjalizuje się w klimatach zimnej fali, komercja, która gra natomiast punk rock połączony z grunge'em, czy też Hames i Jamy, które łączą natomiast punk rock z metalem.

wahadłowe. Dotyczy to odcinka prawie całego, 4-kilometrowy odcinek remontowanej ulicy. Co ciekawe w ogóle, to wylewanie asfaltu miało się zakończyć już 4 sierpnia, a mamy już 24 września. Coś nie pykło chyba.

0: which are American dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams.
1: To było Rage Against the Machine i Know Your Enemy, a aktualnie naszym największym wrogiem są korki. Przegląd informacji drogowych, pół godziny nam zostało do 16:00, sprawdźmy co wyrabia się w naszym mieście. No i na sam początek, Aleja Kraśnicka, omijajcie ją całkowicie. W szczególności od strony bohaterów Monte Cassino, jak i również od strony Głębokiej i w stronę też Ronda Krwiodawców. Uważajcie na siebie, jeżeli planujecie drogę w tamtej okolice. Następnie ulica Głęboka jest całkowicie zakorkowana w stronę Sowińskiego, Filaretów, jak i również w stronę Wileńskiej i skrzyżowania z Nadbystrzycką. Następnie Aleja Tysiąclecia, problem z przejazdem na Podkacie w stronę Ronda Dmowskiego. Wolska jest zakorkowana w każdą stronę praktycznie i zamykamy nasz przegląd na ulicy Diamentowej, Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Tyle z mojej strony. Na ten moment do przeglądu jeszcze powrócimy, aczkolwiek w międzyczasie możecie wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982. Na pewno te informacje przekażemy dalej.
2: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
3: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy

0: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
1: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
0: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
1: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
0: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
1: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
2: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Reklama.
6: Centrum. Najwięcej loka w mieście!

21 minut do 16, a to była Ira i mój dom w Radiu Centrum, a w naszym mieście, no po części też można powiedzieć, że Lublin jest naszym domem, ale wracając, w przyszłym roku w Lublinie odbędzie się jeden z najważniejszych koncertów, a mianowicie Artur Rojek zapowiedział ostatnio trasę koncertową na przyszły rok, no i nie mogło zabraknąć naszego miasta. Muzyk rusza w trasy Mirafiori Tour 2027, której celem jest oczywiście promocja jego ostatniego solowego krążka, który nazywa się Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Popełniłem błąd, mówiąc niepoprawnie nazwę tytułu. Nieważne. Wracając, kiedy gra? No oczywiście, już mówię wam, że 4 maja o godzinie 20:30 w Centrum Spotkania Kultur. Ten koncert aż się świeci i teraz będzie kawałek o ludziach, którzy też się świecą i są szczęśliwi. Shiny Happy People od R.E.M.

stare, ale jarę zdecydowanie słownikowała definicja tego powiedzenia. Dire Straits z numerem Sultans of Swing. Prawie 5 dych na karku ma ten numer. Bez wątpienia ponadczasowa muzyka. A tak swoją drogą, pytanie. Jak w ogóle tworzy się ponadczasową muzykę? Ja wam na to nie odpowiem tak bezpośrednio z własnego doświadczenia, bo muzykiem nie jestem po prostu. Ale znam osobę, która powiedziała właśnie coś na ten temat. Jest to Ian Gillan z zespołu Deep Purple, który właśnie dostał zapytanie. Jaki jest sekret ponadczasowej muzyki? Jak to w ogóle powstaje? Na co on odpowiedział, że jedyna odpowiedź, jaką może udzielić, to starać się nie gonić za modą. Jeśli chcesz robić płyty komercyjne i podążać za trendami, będzie ci bardzo ciężko, chyba że jesteś w tym bardzo dobry jak ABBA. Trochę w tym jest prawdy. Ja bym do tego jeszcze dodał, że bardzo ważne są kontakty z największymi wytwórniami muzycznymi. Mała szpileczka musiała pojawić się oczywiście, a ja przyznam, że następny numer również jest ponadczasowy. Wojenka od Laocze na antenie Akademickiego Radia Centrum.

Nowość w Radiu Centrum, czyli Royal Blood i numer 10 over 10. Ocena 10 na 10. Zostało nam jeszcze 4 minuty do godziny 16, to ja pozwolę sobie zakończyć pierwszą część godziny szczytu zaproszeniem, można powiedzieć. Jeżeli nie macie żadnych planów na ten weekend, a konkretnie nie macie co robić w niedzielę, no to mamy dla Was ciekawą propozycję. I tym razem, co ciekawe, też nie będzie to żaden koncert, bo właśnie 27 września Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie zaprasza na dzień otwarty z okazji Światowego Dnia Zwierząt. I od godziny 10 przy ulicy Metalurgicznej 5 będzie można spotkać podopiecznych placówki i dowiedzieć się, jak to wygląda wszystko od środka. O takich wydarzeniach zdecydowanie trzeba mówić, a pozostałe informacje usłyszycie już niebawem po tym utworze.

0: to było Fontaine's DC, Roman Holiday na 98.2 FM i wracamy z tych rzymskich wakacji do naszego miasta, bo już teraz mamy godzinę 16 i ruszamy z wydarzeniami.
1: Atak nożownika w województwie podkarpackim. O tym za chwilę. Powiemy również o programie walczącym z próchnicą oraz o premierze w Teatrze Wschodnim.
0: Wydarzenia przygotował Szymon Skrzypek.
1: Zaczynamy od informacji z kraju. Nożownik zaatakował kilka osób w klasztorze w Jarosławiu. Dzisiaj około godziny 9.30 policjanci otrzymali zgłoszenie o ataku nożem na mężczyznę na terenie jarosławskiego opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu w województwie podkarpackim. Ucierpiało 5 osób, a jeden z poszkodowanych zmarł. Według doniesień ofiarą miał być ksiądz. Na miejscu służby zatrzymały 31-letniego obywatela Ukrainy. Wszyscy ranni zostali przeniesieni do szpitala. Obrażenia 3 mężczyzn są określane jako poważne. Policjanci pracują na miejscu i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia. Miasto zadba o uśmiechy dzieci. Program profilaktyki próchnic zębów powraca. Wraz z początkiem września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą ponownie skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. Jest to kontynuacja programu, który obejmuje badania i leczenie, jak i działania profilaktyczne oraz edukację.
2: Program profilaktyki próchnicy zębów ma na celu skuteczną poprawę stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży. Program obejmuje badania kontrolne, diagnostykę, leczenie ubytków oraz zabiegi takie jak lakowanie i lakierowanie zębów. Istotną częścią akcji pozostają również spotkania edukacyjne, podczas których najmłodsi uczniowie uczą się zasad higieny jamy ustnej oraz prawidłowej techniki szczotkowania zębów.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego Miasta Lublin. Młodzież ma do wyboru 58 gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych na terenie szkół lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Aby skorzystać z profilaktyki w przypadku osób niepełnoletnich, potrzebna jest pisemna zgoda rodzica. Osoby pełnoletnie wystarczy, że zgłoszą taką chęć. Akcja potrwa do 13 listopada. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Już w ten weekend Teatr Wschodni zaprezentuje premierowy spektakl Pstryk w wagonie z Tuwimem. To międzypokoleniowa propozycja inspirowana twórczością polskiego poety. Przedstawienie przeprowadzi widzów przez historię 3 postaci. Publiczność spotka się z Dyziem Marzycielem, Zosią Samosią oraz Panem Hilarym. Opowieść o każdym z bohaterów poruszy różne zagadnienia. Widowisko podejmie m.in. tematykę poszukiwania szczęścia, budowania relacji i wiary we własne możliwości.
3: Ja i moi wspaniali aktorzy wybraliśmy wiersze Tuwima, dlatego że uświadomiliśmy sobie, że to są takie dość oklepane tematy, oklepane wiersze, ale my chcieliśmy podejść do tych wierszy w taki wręcz głębszy sposób, wyciągnąć jakieś wartości, treść, która na pierwszy rzut oka nie jest widoczna. Spektakl jest skierowany zarówno dla dużych, jak i małych. Jest to spektakl familijny, więc myślę, że każdy może coś odnaleźć w nim dla siebie.
1: Podkreśla Julia Jarosik, reżyserka przedstawienia. Spektakl będzie można zobaczyć w niedzielę o godzinie 17 w siedzibie Fundacji Teatru Wschodniego przy ulicy Lubartowskiej. Pokaz jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na Facebooku organizatorów.
0: Jeszcze raz sprawdźmy sobie dzisiejszą prognozę pogody i niewiele się zmieniło za naszymi oknami. Dalej temperatura w okolicach 13 stopni Celsjusza, pochmurno, aczkolwiek szansa na opady rośnie z każdą godziną. Ciśnienie atmosferyczne na ten moment wynosi 1015 hektopaskali, biometr jest umiarkowany, a jakość powietrza jest bardzo dobra.
4: Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?
5: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Oj, będzie dużo tego rocka w mieście. Przy mikrofonie Jakub Gryz, mamy 4 minuty po godzinie 16. Zaczynamy kolejną część godzin szczytu. Może wyciszę się, bo naprawdę świetny numer już teraz. Foo Fighters i Times Like This.

zespół Telescreens dał nam naprawdę wiele emocji, tak mi się wydaje. Give me all you got na antenie Akademickiego Radia Centrum za nami, 14 minut po godzinie 16, a ja wcześniej, właśnie przed tą 16, trochę wyprzedziłem za bardzo czas, bo wspominałem o tym, że w niedzielę będzie dzień, będzie Światowy Dzień Zwierząt. A w ogóle co takiego dziś się dzieje? To jest chyba kwestia ta najważniejsza, 24 września i zabrzmi to trochę słabo, ale przyznam, że niewiele się dzieje. Co prawda, najważniejsze kwestie, imieniny swoje obchodzi dziś Maria oraz Seweryn. Życzymy wam wszystkiego najlepszego. Cała redakcja Radia Centrum. Czwartek w końcu. Chyba jeden z najlepszych dni tygodnia. No a poza tym niewiele się dzieje, więc dalej muzycznie będziemy po prostu stawiać fundament i przygotowania do weekendu. Blueprint of Fugazi.

można powiedzieć, że punk rock w wydaniu współczesnym. Viagra Boys za nami na antenie Radia Centrum. 24 minuty po godzinie 16. I co prawda wcześniej wspominałem o tym, że 24 września 2026 roku niewiele się dzieje, natomiast równo 35 lat temu tego dnia działo się naprawdę wiele już. No, trzęsienie ziemi muzyczne do tego można dodać, bo właśnie wtedy, 24 września 1991 roku, odbyła się premiera drugiego albumu Nirvana, czyli Nevermind. Nie będę robił wykładu na temat tego krążka, bo wszyscy wiedzą, o co w ogóle chodzi. Krążek, który osiągnął status legendy już właściwie na premierę. I to samo można powiedzieć o utworze, który sobie teraz z tej okazji sprawdzimy. Smells Like Teen Spirit.

0: dobiliśmy do półmetka dzisiejszej audycji. 27 minut do 17. Sprawdźmy sobie przegląd informacji drogowych. I na ten moment ulica Diamentowa i Krochmalna to rekordziści, jeżeli chodzi o natężenie ruchu w Lublinie, więc szukajcie już objazdu, jeżeli planujecie drogę w tamte okolice. Następnie Jana Pawła II też jest zakorkowana, chociaż nie aż w tak wielkim stopniu. Następnie problemy z przejazdem napotkacie na ulicy Nadbystrzyckiej w stronę Głębokiej oraz w stronę Narutowicza, z Głębokiej w stronę Filaretów, Wileńskiej oraz Sowińskiego. No i też będziecie mieli problemy z przejazdem w Alei Kraśnickiej w stronę Ronda Krwiodawców i z Ronda Krwiodawców w stronę Alei Racławickich. Przypominam po raz kolejny o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515-515-982. Na pewno te informacje przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
1: Czyta lektor AI.

0: Miesiąc zamknięty na plusie?
1: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
0: A jak to działa?
1: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
0: To rzeczywiście jasny wybór.
1: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
2: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

Obywatel GC, nie pytaj o Polskę w Radiu Centrum. Klasyk bez wątpienia. I gdybyście chcieli zapytać się mnie o klasyki, no to mam dla was bardzo dobrą wieść. Ale nie klasyki muzyczne, tylko motoryzacyjne. Bo drodzy słuchacze, już dziś po godzinie 20 nieopodal parkingu przy Motor Lublin Arena odbędzie się ostatnie w tym roku lubelskie klasyki nocą. Czyli będzie można sobie po prostu delektować się estetycznie, motoryzacyjnie klasykami właśnie samochodowymi. Więc jeżeli lubicie dobre, fajne furki, no to zdecydowanie warto wybrać się właśnie pod parking Motor Lublin Arena. Było trochę o Polsce, o motoryzacji, to teraz będzie po prostu o miłości. Making Love to Morgan Wallen i Limp Bizkit.

Blue Oyster Cult i Don't Fear the Reaper na antenie Akademickiego Radia Centrum. Kolejny ponadczasowy utwór. My powiemy sobie teraz o żniwiarzu, tylko nie o postaci, która symbolizuje śmierć, tylko o księżycu. Księżyc żniwiarza, czy też po angielsku, jak to się mówi, Harvest Moon, to jest pełnia wypadająca najbliżej momentu równonocy jesiennej. I dlaczego o tym wspominam? No bo ta astronomiczna pełnia nastąpi już niebawem, w ten weekend, konkretnie w sobotę 26 września o godzinie mniej więcej tak za 10 minut do 19. Prosimy o jak najwięcej zjawisk astronomicznych. Taki początek jesieni zdecydowanie nam się podoba. No i też grajmy jak najwięcej The Cure na antenie Akademickiego Radia Centrum. Never Enough, już teraz.

0: to był zespół The Cuts. No dobra, no to cut, cięcie, bo już mamy godzinę 17 na naszych zegarach, więc ruszamy z wydarzeniami na antenie akademickiego Radia Centrum.
1: Nie żyje 21-latek pracujący na terenie PZL Świdnik. O tym za chwilę. Powiemy również o zmianach zachodzących w polskiej edukacji oraz ostatnim szkoleniu WOT.
0: Przy mikrofonie Szymon Skrzypek.
1: Tragiczny wypadek na terenie państwowych zakładów lotniczych w Świdniku. Nie żyje 21-latek. Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 15:30. Na jednego z pracujących nad rozbiórką osób spadła stalowa rura. Mimo że pracownik posiadał kask, siła uderzenia w głowę sprawiła, że 21-latek doznał poważnych obrażeń ciała. O sprawie poinformowano służby ratunkowe. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia oraz przyczyny wypadku. Sprawą zajmuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Spada liczba dzieci w przedszkolach. Jakie zmiany zachodzą w polskiej edukacji? Najnowsze dane GUS pokazują, że w szkołach podstawowych uczyło się ponad 3 miliony dzieci, czyli o ponad 1% więcej niż rok wcześniej, mimo że liczba placówek spadła. Wśród szkół średnich największą popularnością cieszyły się licea, do których uczęszczało prawie 900 tysięcy uczniów. O kosztach związanych z kształceniem mówi Aleksandra Gąsior z Urzędu Statystycznego w Gdańsku.
2: Wydatki publiczne na oświatę i wychowanie wyniosły w 2025 roku ponad 169 miliardów złotych, co stanowiło ponad 4% naszego produktu krajowego brutto. Jeśli przeliczymy to na jednego ucznia, roczny koszt edukacji w gminnej szkole podstawowej wynosi ponad 26 tysięcy złotych.
1: Zmiany widać również w szkolnictwie branżowym. Liczba uczniów szkół pierwszego stopnia zmniejszyła się o ponad 10%. W technikach najczęściej wybierane były kierunki związane z technologiami teleinformacyjnymi oraz inżynierią i techniką. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. To już finalny dzwonek na zdobycie nowego doświadczenia. 13 listopada ruszy ostatnie 16-dniowe szkolenie podstawowe oraz wyrównawcze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze przeznaczone jest dla osób rozpoczynających swoją drogę w armii i obejmuje takie umiejętności jak działanie w zespole, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pomocy czy funkcjonowanie pod presją. Zaś szkolenie wyrównawcze przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy.
3: Widzimy, że coraz więcej osób myśli dziś o bezpieczeństwie trochę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Kiedy ma się rodzinę, dom, pracę, stabilne życie i ludzi, za których czuje się odpowiedzialność, pojawia się potrzeba, żeby wiedzieć, jak zachować się w sytuacji kryzysowej i jak móc realnie pomóc swoim bliskim. I właśnie dla takich osób listopadowy nabór może być dobrym momentem na rozpoczęcie służby.
1: Mówi Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Osoby, które ukończą pełne szkolenie, otrzymają ponad 7 tysięcy złotych, obejmujące uposażenie oraz świadczenie początkowe. Szkolenie wstępne daje możliwość kontynuacji aktywności w ramach 2. LBOT. Zainteresowani mogą zasięgnąć szczegółowych informacji u mobilnych rekruterów.
0: Pora jeszcze raz sprawdzić dzisiejszą prognozę pogody, a za oknami znowu bez żadnych zmian 14 stopni Celsjusza na termometrach, pochmurno, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1015 hektopaskali, a w godzinach już tak nocnych bardziej temperatura będzie wynosić mniej więcej 10 stopni. Na ten moment biometr jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest bardzo dobra.
4: Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?
5: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: No i na zegarach mamy już 4 minuty po godzinie 17. Zaczynamy już ostatnią część godzin szczytu na antenie akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie Jakub Gresicki. Ja mogę więcej dodać. Counting Crows już teraz i Mr. Jones.

zrobiło się chłodno nie tylko na zewnątrz, ale również i w Radio Centrum. Cold od Dead Poets Society to nowość. No a jednym z niewielu plusów korków jest to, że nie można w trakcie nich zmarznąć. A dlaczego o tym w ogóle wspominam? No bo chciałem powiedzieć wam informację drogową, którą swoją drogą przypomniał nam jeden z naszych słuchaczy, za co mu naprawdę dziękujemy, bo dziś od godziny 19 planowane jest rozpoczęcie robót nawierzchniowych na rondzie Cybulskiego. Co to oznacza? No kolokwialnie mówiąc i cytując słuchacza, młyn. A mianowicie młyn na Andersa Grafa, Kalinowszczyźnie, Mełgiewskiej, tysiąclecia od Dmowskiego, więc drodzy słuchacze, uważajcie na siebie dziś wieczorem i w nocy, a pozostałe informacje drogowe usłyszycie już po 17.30.

Mamy już 25 minut po 17. Zespół Stained za nami z numerem Believe. I wiem, że naprawdę trudno będzie uwierzyć w to, co za chwilę powiem, ale na grzybobraniu trzeba być odpowiedzialnym. I nie mówię tutaj wyłącznie o zbieraniu grzybów z kategorii trujących i później ich pożerania. Nie róbcie tego, to już wydaje mi się zdrowy rozsądek podpowiada. Ale też trzeba być odpowiedzialnym pod względem tego, żeby nie zgubić się w lesie. Czego przykładem jest w ogóle sytuacja, która wydarzyła się dosyć niedawno, bo w środę ostatnią. Mowa tutaj o pewnej 75-letniej mieszkańce gminy Telatyn, która wybrała się z mężem na grzyby do lasu w Suścu. No i gdy się od niego oddaliła, straciła orientację. Na całe szczęście policjanci odnaleźli kobietę, aczkolwiek to jest nauczka na to, żeby przygotowywać się oczywiście do podróży i też do wybierania się na grzybobranie. Zawsze warto mieć ze sobą telefon, a nie wiem, na przykład nie flary. No, flary chyba nie powinniśmy odpalać w lesie, ale nieważne. Odpalamy teraz Hej w Radiocentrum. Moja i twoja nadzieja.

0: zdania chyba muszę pomóc naszym kierowcom. Sprawdźmy sobie ostatni przegląd informacji drogowych w Radiu Centrum. Zaczynamy od informacji o wypadku na ulicy Diamentowej. Uważajcie na siebie, jeżeli planujecie drogę w stronę Krochmalnej i w sumie z Krochmalnej w stronę Jana Pawła II też. Nie polecam tego robić na ten moment. Spore problemy z przejazdem tam na 100% napotkacie. Ulica Wolska jest całkowicie zakorkowana, można powiedzieć. Następnie ulica Nadbystrzycka. Największe problemy napotkacie nie w stronę ulicy Głębokiej, a w stronę ulicy Narutowicza. Natomiast z Głębokiej w stronę Filaretów i Wileńskiej, no to już tam napotkacie zdecydowanie spore natężenie ruchu. Dalej, w Alejach Racławickich problemy z przejazdem w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwiodawców. I tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o przegląd informacji drogowych. Co prawda jeszcze zostało nam 29 minut do końca audycji, ale i tak możecie dalej wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982. A jeżeli nie, no to życzę Wam już bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Radio Centrum.
2: Najwięcej lokowniście!

A kolor liści za naszymi oknami jest jak tytuł tego kawałka. Golden Brown od The Stranglers w Radiu Centrum. To jest kawałek, w którym możemy usłyszeć Hugh Cornwella. Postać, którą będzie też można usłyszeć w Polsce na żywo. I to już niebawem. Wydawałoby się, że sezon festiwalowy już się zakończył. Niby tak, niby też nie, bo od 23 do 27 października w łódzkim klubie Wytwórnia odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit. No i szykuje się naprawdę przepotężne wydarzenie, bo po pierwsze będziemy mieli okazję sprawdzić sobie jeden z pożegnalnych koncertów Lecha Energii. Absolutnie jedna z ostatnich szans na sprawdzenie tego artysty. Występ właśnie Hugh Cornwella, jego solowego materiału, jak i również z czasów The Stranglers. Jedna druga zespołu Soft Cell, czyli Mark Almond oraz Kasia Linz z jej projektem poświęconym Grzegorzowi Ciechowskiemu. Piekielnie ciekawe wydarzenie, a o pozostałych równie piekielnie ciekawie wydarzeniach, no to możecie przekonać się już za niecałe dwie minuty w ramach Imprezy FM.

0: A za nami był utwór, który instynktownie wprowadza nas w taniec. Kula Shaker i Hash na 98.2 FM. No i zaczynamy też imprezę FM. Sprawdzimy sobie najbliższe i najciekawsze wydarzenia muzyczne, które odbędą się w naszym mieście. Przyznam już tak od razu, spoiler mały, propozycja będzie bardzo eklektyczna. Na sam początek klimaty hutnicze, metalowe. Już jutro w klubie Graffiti 25 września o godzinie 19 odbędzie się właśnie metalowy strzał, można powiedzieć wprost. Formacje Death Yard, Miasis oraz Alpha Zero zagrają dla nas na żywo w Lublinie. Co to będzie? Oczywiście można w wielkim skrócie powiedzieć: metalowa jazda bez trzymanki. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na Facebooku klubu Graffiti. Następna propozycja już z Fabryki Kultury Zgrzyt. Mam nadzieję, że lubicie nie tosty, tylko tostery, bo w Zgrzycie 27 września o godzinie 19 zagra dla nas formacja The Toasters. To jest zespół, który jest ze Stanów Zjednoczonych, z Nowego Jorku konkretniej. No i oni specjalizują się w brzmieniach ska połączonego z punk rockiem. Jako support natomiast wystąpi zespół Flaming Hearts. Więcej informacji na temat tego wydarzenia tym razem znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. No i ostatnia propozycja, również można powiedzieć zgrzytowa. Fabryka Kultury Zgrzyt 3 października o godzinie 19 będziemy mieli okazję przeżyć, czy też przesłuchać muzykę skrojoną idealną pod jesień. Zagra dla nas formacja Metro w ramach trasy 365 widoków na przyszłość. To jest zespół, który specjalizuje się w brzmieniach muzyki nowofalowej, chłodnofalowej, postpunkowej, shoegaze'owej, same dobroci można powiedzieć w wielkim skrócie. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej roka w mieście!

To było Clutch i Passive Restraints na 98.2 FM. Ja naprawdę, tak jak tytuł sugeruje, hamuję się teraz, hamuję, żeby nie zagrać jeszcze powiedzmy tak jednej godzinki, a na nielegalu, jak to się też mawia. Ale nie, musimy zakończyć jednak 8 minut do godziny 18. Zachęcam Was jednak, żebyście z nami jeszcze zostali, bo po godzinie 18 będziemy mogli usłyszeć wydarzenie dzisiejsze oraz serwis sportowy, na który gorąco Was zachęcam, żebyście z nami zostali. No i po godzinie 19 ostatnia już letnia bryza w tym sezonie wakacyjnym. No i nadchodzi kolejna rzecz. Judas Priest, You've Got Another Thing Coming, a przy mikrofonie Jakub Gryz. Do usłyszenia niebawem.

0: Ewakuowano przejście graniczne w Chrubieszowie i Dorohusku. O tym za chwilę. Powiemy również o ostatnim dniu Lubelskiego Festiwalu Nauki. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Ewakuowano przejście graniczne w Chrubieszowie i Dorohusku. Rosja zaatakowała punkty w Ukrainie blisko polskiej granicy. Premier Donald Tusk, który dzisiaj spotkał się z szefem rządu Bułgarii, przekazał, że w trakcie rozmów z Rumenem Radewem Rosjanie ponownie obrali na cel obiekty przy wschodniej granicy. Konieczna była ewakuacja przejść granicznych w lubelskich miastach. Szef rządu podkreślił również, że ta sytuacja każe nam bardzo konsekwentnie działać tutaj w Polsce, współpracować z Ukrainą, ale też ostrzegać Europę i partnerów europejskich, że ten czas jest naprawdę trudny i że trzeba się dobrze przygotować na te najbliższe tygodnie i miesiące. Lubelski Festiwal Nauki nadal trwa. Przed nami wykłady i panele w Chatce Żaka. 22. edycja festiwalu powoli dobiega końca, ale to nie koniec wydarzeń. Podczas finałowego dnia uczestnicy będą mogli spotkać się z naukowcami i popularyzatorami nauki. Już jutro posłuchamy wykładu profesor Elwiry Śliwkiewicz-Cisak pod tytułem Akordeon. Instrument z patentem, czyli jak zmieścić cały świat muzyki w jednym miechu. Dla osób, które chcą sięgać gwiazd, przygotowano wykład pod tytułem Jak zdobywaliśmy kosmos? Opowieść o ludzkiej ciekawości, który poprowadzi Piotr Kosek z kanału Astrofaza. Wykłady i panele odbędą się już jutro w godzinach od 18 do 20.30 w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Nadchodzi druga edycja Lubelskich Targów Książki. Czekają na nas spotkania z pisarzami z różnych krajów. W tym roku w naszym mieście zagoszczą m.in. Marta Maj, Marcin Wąsowski oraz Władimir Arło. Program wydarzenia dopełnił także warsztaty. Uczestnicy spróbują swoich sił w nauce różnych języków, malowaniu figurek, słów oraz tworzenia magnesów w morskim klimacie. Nie zabraknie również minisesji RPG, a także zabaw z robotami edukacyjnymi.
1: Staramy się budować takie kompleksowe wydarzenie literackie wzorem innych dużych wydarzeń w Polsce. Każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli chodzi o wiek i rodzaj książek. No jest ponad setka autorów w tym roku tych spotkań, w sumie wszystkich razem z warsztatami. Też grubo ponad 100 przez te 3 dni od piątku do niedzieli, tak więc każdy gatunek literacki ma tutaj jakiegoś swojego przedstawiciela.
0: Mówi Michał Dublaga, dyrektor Lubelskich Targów Książki. Wydarzenie startuje w piątek i potrwa do niedzieli na Targach Lublin. Pełny program dostępny jest na stronie organizatorów.
2: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na początek piłka nożna. Już jutro po kilkumiesięcznej przerwie do gry powróci reprezentacja Polski. Zawodnicy Jana Urbana w trakcie niecałych 2 tygodni rozegrają aż 4 spotkania w ramach dywizji B Ligi Narodów. W premierowym starciu biało-czerwoni zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
3: Uważam, że wszyscy trenerzy będą starali się spróbować czegoś innego, sprawdzić niektórych zawodników, bo jest to turniej ważny, ale kiedy? Trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni, czy są do naszej dyspozycji wtedy, kiedy będziemy ich potrzebowali.
2: Mówił na przedmeczowej konferencji prasowej trener Polaków Jan Urban. Następne spotkanie Polacy rozegrają 28 października. Wtedy na wyjeździe zmierzą się ze Szwecją. Kolejne 2 mecze zaplanowano już na początku kolejnego miesiąca. 2 października czeka nas starcie z Rumunią, a 5 ponownie, tylko tym razem na wyjeździe, zmierzymy się z Bośnią i Hercegowiną. Pozostaniemy przy tematach piłkarskich. Aby przeżyć piłkarskie emocje, nie trzeba będzie jednak czekać aż do jutra. Mecze najsilniejszych reprezentacji świata rozpoczną się już dzisiaj wieczorem. Przed nami spotkania dywizji A Ligi Narodów. Wszystkie z nich rozpoczną się o godzinie 20.45. Ciekawie zapowiada się starcie reprezentacji Niemiec oraz Holandii. Obie ekipy po tegorocznych Mistrzostwach Świata zmieniły swoich selekcjonerów. Na ławce naszych zachodnich sąsiadów zobaczymy Jurgena Kloppa, natomiast Oranje poprowadzi Xavi Hernandez. W pozostałych spotkaniach Norwegia podejmie Danię, Portugalia zmierzy się z Walią, a Serbia zagra z Grecją. Przejdźmy do siatkówki. Sensacja stała się faktem. We wczorajszym meczu ćwierćfinałowym reprezentacja Finlandii pokonała po tiebreaku obecnych mistrzów świata Włochów 3-2. Ekipa ze Skandynawii zamknęła tym samym czwórkę półfinalistów, którzy o europejski czempionat zagrają w Mediolanie. W pierwszej parze Francja zmierzy się z Finami, natomiast reprezentacja Polski rywalizować będzie ze Słowenią. Mecz biało-czerwonych rozpocznie się już jutro o godzinie 17. Na koniec tenis. Hubert Hurkacz pokonał Aleksandra Szewczenkę 6-3, 7-6 w meczu pierwszej rundy turnieju ATP w chińskim Chengdu. W 1/8 finału imprezy polski tenisista zmierzy się z Amerykaninem Martinem Dimem. Starcie zaplanowane jest na sobotę 26 września.
0: Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 14 stopni, jednak temperatura odczuwalna jest o 3 stopnie niższa. Barometry wskazują 1015 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
4: Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Reklama.
8: Najwięcej rocka w mieście.
9: Radio Centrum.

0: promocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19:00. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter-Kronek.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
3: Reklama.
0: Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście!

Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Klubo Kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo Kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo Kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
0: Reklama.

oczekiwaniu na słońce, które nie ma w swoich planach, aby powrócić. Waiting for the Sun od zespołu The Doors za nami. Na sam początek przepraszam was, najmocniej przepraszam. W tekście tego utworu pada fraza Now that spring has come, czyli skoro nadeszła już wiosna. Powinno być tam autumn, czyli jesień, ale no, popełniłem mały błąd. Próbowałem dodzwonić się do Jima Morrisona, żeby to naprawić, ale z jakiegoś powodu nie odbiera telefonów. 5 minut po godzinie 19, czwartek 24 września. Zaczynamy już oficjalnie ostatnią letnią bryzę w Akademickim Radiu Centrum w sezonie wakacyjnym. Przy mikrofonie Jakub Grys, oczywiście. I od czego właściwie zacząć? Może od kontekstu w ogóle, o czym dzisiejsza audycja będzie? No, nie ukrywajmy, letnia bryza już nie jest taka letnia, mamy już jesień kalendarzowo, więc uznałem, że bardzo dobrym pomysłem będzie, jeżeli zagramy muzykę już bardziej jesienną, dalej ciepłą w swoim brzmieniu, ale już odchodzącą właśnie od klimatu nomen omen letniej bryzy, można powiedzieć już. Nie będzie tak letnio. W wielkim skrócie. Zaczynamy właściwie pierwsze dwa utwory. Będą jeszcze utrzymane w klimatach dosyć wakacyjnych, ale potem zobaczycie. The Doors, Waiting for the Sun, to jest jeden z największych kawałków tego zespołu. Co ciekawe, nie jest z albumu Waiting for the Sun, tylko z Morrison Hotel. A dlaczego? Bo co prawda numery napisali jeszcze w trakcie sesji nagraniowych do albumu Waiting for the Sun, ale uznali, że po prostu ten kawałek jest zbyt skomplikowany, trzeba do tego usiąść tak na poważnie i zająć się tym, a nie mieli czasu już w ogóle w ramach konkretnie tej sesji nagraniowych do albumu. A dlaczego nie zmienili w ogóle nazwy albumu? No po prostu nazwa im się spodobała. Prosta sprawa, bez wątpienia. A o czym jest numer? O tęsknocie zdecydowanie i o tęsknocie będzie dziś naprawdę wiele utworów. Będzie też sporo o miłości. Następny kawałek to będzie taki, można powiedzieć, symboliczne już pożegnanie z latem, z wakacjami, więc uznałem, że doskonałym pomysłem będzie zagranie utworu, który jest po prostu długi, ciepły, no i też formą powrotu do przestrzeni kosmicznej, z którą już zmierzyliśmy się w poprzednim tygodniu. Graliśmy zespół Duster, to było Space Rock, tylko że w wydaniu slowcore'owym, to tym razem mamy Space Rock, ale w wydaniu już neopsychodelicznym. Zespół Spiritualized za chwilę pojawi się na naszej antenie z kawałkiem I Think I'm In Love. Przekaz jest bardzo prosty, chyba nie muszę tłumaczyć tego tytułu. To z albumu, który nazywa się Ladies and Gentlemen, We're Floating in Space. I można powiedzieć, że za chwilę nastąpi taka właśnie początek naszej podróży w stronę kosmosu, pożegnanie się z latem, a gdy już wrócimy na naszą planetę, no to zmierzymy się już z kompletnie innymi klimatami.

i lądujemy z powrotem na ziemi. Houston, mam nadzieję, że nie mamy problemu, bo teraz wchodzimy w tą część, no stricte można powiedzieć, bez wątpienia, trip-hopową. Mam nadzieję, że lubicie takie zdecydowanie klimaty. Za nami można powiedzieć też, że zespół, który zwie się Lubczyk, Lovage, to jest kawałek To Catch a Thief. Lovage to jest projekt, super grupa można powiedzieć, której absolutnym fundamentem jest producent muzyczny Dan The Automator. Natomiast pozostałe dwie postacie są niezwykle ciekawe i można powiedzieć, że kompletnie można byłoby się ich nie spodziewać w klimatach właśnie trip-hopowych. I tą pierwszą postacią jest Mike Patton, którego możecie kojarzyć oczywiście z Faith No More, czy też Mr. Bungle, których graliśmy w ubiegłym tygodniu. Co prawda w tym utworze nie można go usłyszeć, ale pozostałe części albumu udziela się i to naprawdę często. A druga postać to jest Jennifer Charles, czyli wokalistka naprawdę świetnego, dream-popowego, slowcore'owego zespołu Elysian Fields. Lovage wydało w 2001 roku album i w sumie tu już widać pierwsze zalążki typowego humoru dla tej grupy, czyli tytuł to Music to Make Love to Your Old Lady By. I co prawda na płaszczyźnie czystej, muzycznej, rzeczywiście brzmienie jest bardzo zmysłowe, romantyczne można nawet zahaczyć o to. Natomiast jeżeli mielibyśmy się wczytać w tekst, no to mamy do czynienia raczej już z bardzo wulgarnymi wierszami. To Catch a Thief to jest kawałek o tym, jak bohaterka widzi, że w jej okolicach pojawił się jakiś złodziej i próbuje go schwytać, tylko nie schwytać w celach sprawiedliwości i tak dalej, tylko w celach zainicjowania aktu miłosnego, coitus tak zwany. I właściwie takie klimaty utrzymują się w ramach całego tego krążka, który gorąco wam polecam, abyście sprawdzili późnymi porami zdecydowanie. Trip-hop. Dużo będzie trip-hopu, aczkolwiek zagra dla nas tylko, można powiedzieć, jeden zespół. I nie będę grzebał w żadnym undergroundzie ani nic takiego. Weźmiemy dziś na tapet zespół uniwersalny, można powiedzieć, bo nie spotkałem się jeszcze z osobą, która tej formacji nie lubi i to jest zespół Massive Attack. Na sam początek bierzemy się za ich pierwszy krążek, czyli Blue Lines, oraz tytuł kawałka, który sobie sprawdzimy, to uwaga, uwaga, Blue Lines. Jak wspominałem wcześniej, bardzo dużo będzie dziś o miłości i ten numer na płaszczyźnie tekstowej brzmi jak pewnego forma, udziela się wielu muzyków oczywiście wokalnie, między innymi Tricky, ale brzmi to trochę tak, jakby bohaterowie tego tekstu próbowali przedstawić ze swojej perspektywy ich podejście do miłości i kwestie tego, że czasami ludzie po prostu nie potrafią się ze sobą zrozumieć. Blue Lines, już teraz, letnie bryza.

Ten deszcz, jak coś, jest w Radiu Centrum, bo za oknem nie mam pojęcia, co się dzieje. Jest tak ciemno, że w studiu nic nie widać absolutnie, więc nie powiem wam, czy teraz aktualnie pada w Lublinie, czy nie. Podobno dźwięk deszczu jest jednym z najbardziej kojących i dobrze się do deszczu śpi. Massive Attack za nami, z kolejnym utworem, drugim, Protection, z albumu, uwaga, uwaga, Protection. Zauważyłem dopiero dziś, że nie tylko w ramach Letniej Bryzy, ale generalnie w ramach jakichkolwiek audycji, że bardzo często grywam utwory, które są tytułowymi. Nie wiem dlaczego, może to jest jakaś podświadoma forma, coś mi podświadomie podpowiada, że to są utwory, które najbardziej i najlepiej reprezentują cały album. Protection. Myślę, że tutaj najlepiej przytoczyć magazyn Rolling Stone, który uznał ten album za jeden z najlepszych w kategorii najspokojniejsze albumy wszechczasów. Dodając przy tym, i tu uwaga, cytat, jest to świetna muzyka, kiedy jedzie się po mieście autem o 4 nad ranem. Ja bym powiedział, że jeszcze nadaje się do jazdy autem tak po godzinie 21, 22, jak już jest trochę mniej ruchu. No ale nieważne, głupia dygresja. Sporo trip-hopu się pojawiło, powiedziałbym, że nawet za dużo, jak na rockowe radio. Więc drodzy słuchacze, my dobiliśmy już do półmetka naszej dzisiejszej audycji. Przypominam, to jest Letnia Bryza w Akademickim Radiu Centrum przy mikrofonie Jakub Gryz. 25 minut nam zostało do 20 i do pożegnania. Więc myślę, że trip-hop możemy już sobie zostawić i jedziemy teraz z klimatami niebieskimi. Bluesa będzie naprawdę masa w tej drugiej połowie naszej dzisiejszej audycji i zaczynamy od zespołu, który jest moim ogromnym faworytem. Faworytem dlatego, bo oni naprawdę zgrabnie potrafili połączyć muzykę bluesową z punk rockiem. The Gun Club za chwilę się pojawią w ramach Letniej Bryzy. Jeffrey Lee Pierce to była niesamowita postać, jeden z najczulszych, można tak powiedzieć, nie wiem, czy czulszy to jest dobre słowo, ale jedna z najbardziej wrażliwych postaci, jeżeli chodzi o scenę punk rockową Stanów Zjednoczonych lat 80. Sprawdzimy sobie za chwilę numer Mother of Earth z kapitalnej płyty Miami, drugiego albumu tego zespołu z 1982 roku. Krążek dedykowany Debbie Harry, która była muzą właściwie Jeffrey'ego Lee Pierce'a. Myślę, że już wystarczająco dużo się rozgadałem. Niech przemówi muzyka.

0: Reklama.
1: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
0: Reklama.
2: Letnia bryza wind, wieżą trynitarską.

aż ten czas leci. Został nam kwadrans do godziny 20. Powiem tak, między nami, nie zdradzajmy tego absolutnie nikomu, ale kiedyś, czasami powiedziałbym, mam jakieś z tyłu głowy myśli, jak jakiś chochlik albo, nie wiem, jakiś goblin, generalnie stworzenie złe w swoich działaniach. I pomyślałem sobie, że kiedyś chciałbym przyjść do radia i poświęcić godzinę audycji na zagranie całego albumu Lou Reeda, a konkretniej Metal Machine Music. Jeżeli znacie ten tytuł, to wam współczuję, a jeżeli nie znacie, to nie sprawdzajcie tego, nie róbcie tego absolutnie, no chyba, że uwielbiacie dźwięki kakofonii. Ale kawałek What's Good, który już przed chwilą usłyszeliśmy w ramach audycji Letnia Bryza, no kakofoniczny to na pewno nie jest. Tytuł nie tłumaczymy jako siema, co tam... Żyje się dobrze. Nie, jeden z, można przytoczyć wersów z tego kawałka. What's good is life without living, czyli co to za życie, jeśli się nie żyje. To jest kawałek swoją drogą napisany i przygotowany na potrzeby filmu Aż na koniec świata Wima Wendersa z 1991 roku. Produkcja iście kapitalna. Cały zamysł tego filmu był taki, aby przygotować produkcję uznawaną jako ostateczne kino drogi. I rzeczywiście to się udało. I nie mówię tutaj w kwestii kina drogi w tym sensie, że droga w kontekście zmiany przestrzeni. Ta jest oczywiście, tego jest naprawdę masa, ale jest to podróż przez, jednym słowem, człowieczeństwo. I to jest film, który naprawdę świetnie przedstawia po prostu ludzkość, bycie, to jak przekształca się nasze życie na przestrzeni czasu. I kawałek jest w sumie o tym. What's good, Lou Reeda. Szanowni Państwo, mamy naprawdę mało czasu, przyznam. To za chwilę sobie sprawdzimy też klimaty bluesowe, już takie niezbyt pozytywne, niezbyt ciepłe, bo pojawi się artysta, który brzmi co prawda jak bezdomny, ale z drugiej strony ma tak potężną dyskografię, przepełnioną samymi klasykami. Kto by się spodziewał, że w Letnim Bryzie pojawi się Tom Waits. Już za chwilę kawałek Club Hands. Numer, który brzmi jakby był wyrwany z jakiegoś baru. Baru, który jest schowany w jakiejś alejce mrocznej, skopconej w dymie. Zapach alkoholu, no aż po prostu dusi. Brzmi to zachęcająco, brzmi letnio, no nie za bardzo, ale w końcu mamy już jesień. Club Hands, Tom Waits, już teraz.

Na pewno wśród naszych słuchaczy mamy osoby, które namiętnie słuchają grunge'u, więc przypuszczam, że postać Marka Lanegana jest wam bardzo dobrze znana. Zespół Screaming Trees oczywiście, jak kojarzycie, ale w tym wypadku dziś uznałem, że przynajmniej w moim osobistym, skromnym zdaniu Mark Lanegan pisał i nagrywał najlepszą muzykę solowo. 100 Days to z płyty Bubblegum z 2004 roku. Bardzo mroczny utwór, który wydaje mi się, że jest idealny na zakończenie dzisiejszej audycji. Szanowni Państwo, to koniec letniej bryzy. Jak dobrze wiecie, dziś prowadzącym powinien być ktoś inny i tą osobą jest Krzysztof Walter Kronek, którego z nami dziś nie ma z różnych powodów. Nie będę mówił jakich, aczkolwiek Krzysiek poprosił mnie o jedną rzecz, aby zagrać jeden numer od niego na zakończenie letniej bryzy i to będzie I'll See You All in Hell or New Orleans, Dax Riggs na zakończenie letniej bryzy w tym sezonie. Dziękuję bardzo Krzyśkowi za to, że obdarzył mnie zaufaniem, że w ramach naszej edycji, że mogę to zagrać w ogóle. No i dziękuję mu bardzo też za współpracę. Co mogę jeszcze dodać? Przyznam, że jestem nie najlepszy w zamykaniu audycji takich pod koniec sezonu i tak dalej, i tak dalej. Ja mam tylko wielką naprawdę nadzieję, że nikt teraz nie wpadł do głowy, żeby sparafrazować słynne słowa premiera Leszka Millera i powiedział sobie w głowie, że prawdziwego radiowca poznaje się po tym, jak zaczyna, nie po tym, jak zaczyna audycję, ale po tym, jak kończy. Jezu, już emocjonalnie absolutnie nie daję rady dziś z dzisiejszą audycją. Więc powiem krótko, dziękuję wam bardzo za te wakacje. Mnie jeszcze usłyszycie w trakcie sezonu w Radiu Centrum. Fin. Koniec. Absolutnie. Zostawiam was, Jakub Gryzbył z tej strony. Letnia bryza w Akademickim Radiu Centrum. Na zakończenie Dax Riggs. Na razie.

0: Reklama.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: sobotę ten zły.
1: Reklama.
2: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
1: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
4: Najwięcej roka w mieście.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Centrum. Najwięcej loka w mieście!

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa

0: Kaliszu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia!
1: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej lokowniście!

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej oka w mieście.